0: your way.
1: A robotę. Żama jotne. Ispanakan Design Antrelu Żama Nakne. Paus Alikresz Exterieriz.